no, jakoje majesz hobby, czy taśmo niespynne. Zabrał paszkowek tonu, strachatych marek koszyk, a ja nie złożę z trona, а я стираю гроши. Я морю ста.